soy idiot. Yo soy idiot. Yo soy idiot. Yo soy idiot. Usluchen. Siedzę od woda, spuszczę to. Yo soy idiot.